0: ɛwɔ fie hɔ ɛna petere petere petere na ne nan nketenkete na wohyia 22-24 years paa kɔ abɛn maa bi paa na wohwɛ ne ti ne ne nika ne ne bɛlɛt ne ho nyinaa bɔɔ sɛ wɔbɛwu wɔnam nyinaa sɛ kɔm de no wayɛ tahatahatahata na nayɛ ase frat na boxer short ɛfi bi a aberanteɛ yi ayi agu abɔntene a na wohwɛ ne yɛbea a yɛa panyini ɛtu ne fo a wɔ sɛ dɔgo no
1: nolie
0: na dɔgo no wote aseɛ
1: kraman no
0: papa pan mu na ɔtu wo fo na wɔn dɔgo no sɛ wokɔ skul yɛka sɛ dɔgo a ɛti nkwalaa ne bɛbrɛɛ de nome na nam wiase ɛti ɔkuta pɛn ne yɛde yɛtwerɛ blackboard no so a ne yɛde mas ma ne sɛ ɔnwaki a sɛ ɔsi huaani ne wɔtiti ne tirim ne wɔtiti bankum na ɔtiti ne mfa natwe nyinaa sɛe wɔte wɔ nyinaa nadwene yɛ ne game yɛde english ma ne sɛ wɔwɔkia na ɔsi ho ɔsi ho te sɛ ɛyi yɛbɛ ne sɛe apɔnkye a yɛtwetwe akokɔ na masi n'anim ɛso kɔ game na so kɔ hwɛ ne nsa mmienu na ɛkuta deɛ no na pɛpɛprɛprɛ na wɔyi christiana ronaldo na ɔde afa ha na wɔyi wei messi afa ha na ɔde wei afa ha woatwo so deɛ he tie nie sɛ ne sɛ wommua deɛ a abrankyeɛ ababa a wɔhwɛ sɛ wopɛ sɛ wohu nadeɛ paa na sss no a wokorɔ no sɛ shs o sɛdeɛ yɛ musinia high mponi ɛne anka musinia load a anka yɛbɛfiri kuro yi mo high mponi na mo low yɛ junior high junior a high san ka ho menim nnipa korɔ kɔfa saa aborɔfo no baɛ sɛ adeɛ bi ɛyɛ junia no yɛsaa wɔ ne hai nti nkwalaa no yɛ nketenketenketenketenketenkete nso ɔmɔ ɔwɔ hai yɛde wɔke ma na sɛ ɔsi hu akora ketewa jss ne akora woda tɛn wo ne last person a sɛ woto gate no ma obi anwura mu mmɛda bio tienie paa Proverbs chapter 1 verse 8 mebusɛm ɛtire baako ne yim wɔtwe ɔse
1: meba
0: ɔse meba
1: tie wɔgya nkyerɛkyerɛ
0: tie wɔgya nkyerɛkyerɛ
1: na ɛmpo wo na mmla
0: na ɛmpo wo na meba tie wɔgya nkyerɛkyerɛ
1: woma me mmra mpo
0: na ɛmpo de ade
1: woma
0: me mmra
1: na yɛwɔtu animonyama bɔtiri
0: nkyɛka awurade
1: amen
0: woma me de wokɔtoo sukuu mu ɔna ɔka kyɛw sɛ adwoa wo sɛ meho nyinaa na maporo mesika nyinaa na maporo ɛna mede wabɛto secondary school mu ha nti woba no adesua nti na wobaeɛ woba no mfa ho nkɔbɔ wiifoɔ awɛnkoawɛnkoɔ hwɛ wo ho yie hwɛ so suadeɛ kwala mɔne agu skuul mu amfa ho mɔbɔ wɔn woma meka wie yɛ ɔdan ne ho aa na wokɔfa awii ne adamfoɔ omfɔfoɔ agu skuul no hall ne yɛtena light ase abie buku ne yɛsuadeɛ no